0: wiadomości. 5 września w godzinach od 15 do 21 Kiraj Erdy na Czepelu, tamtejszy samorząd polski zaprasza na Dzień Narodowościowy. Specjalnie na tę okazję z Polski przyjedzie zespół pieśni i tańca Rochy z Sędziszowa. 5 września ponownie będziemy wspólnie świętować literaturę polską podczas Narodowego Czytania, które m.in. odbywa się w Budapeszcie, Debreczynie, Miszkolcu i Szolnoku. Tegoroczną lekturą są Dziady Adama Mickiewicza. Ciekawy program w Pannonholmo z okazji 30. rocznicy wizyty w Pannonholmo ówczesnego papieża Jana Pawła II. 6 września tamtejszy Dom Kultury Ferenca Kazinciego zaprasza na całodzienny program składający się z pieczenia chleba polsko-węgierskiej przyjaźni, prezentacji wystawy, filmu, koncertu, a następnie mszy świętej w kościele pod wezwaniem Matki Bożej Wiosennej. Adres Pannonholmo, Varojoud 1 i modlitwy przy Krzyżu Papieskim. Polskimi współorganizatorami wydarzenia są Stowarzyszenie Katolików Polskich na Węgrzech pod wezwaniem świętego Wojciecha, Polsko-Węgierskie Stowarzyszenie imienia Rodziny Korompajów oraz Samorząd Polski w Dziur. Otwarcie wystawy fotograficznej Pejzaże polskie i węgierskie, Polska i Węgry, moje dwie ojczyzny. Data 10 września, godzina 17.30. Miejsce, siedziba Polskiego Stowarzyszenia Kulturalnego imienia Józefa Bema na Węgrzech. Organizator Polski Dom Kultury. Uroczystość przy pomniku Królowej Pokojów Fehérvárcsurgo. Data 11 września, godzina 17. Miejsce Fehérvárcsurgo, rozwidlenie ulic DeFerenc i Kossuth Lajos. Stowarzyszenie Katolików Polskich pod wezwaniem świętego Wojciecha i Polska Parafia Personalna organizują wyjazd do centrum pielgrzymkowego Janosza Esterházyego w Olsodobok. Termin 11-12 września. Diament blasku gwiazd. Film Andrzeja Wajdy na klasycznym maratonie filmowym w Budapeszcie, odbywającym się w dniach od 15 do 20 września. Budapesztański klasyczny maraton filmowy uczci setną rocznicę urodzin Andrzeja Wajdy, wielkiego polskiego reżysera, prezentując 7 jego filmów. Filmy wybrał reżyser István Szabó, a gościem festiwalu będzie jeden z ważnych współpracowników Wajdy, światowej sławy operator Paweł Edelman. Filmy wyświetlane będą w kilku kinach Budapesztu, w Urani, Kinie Toldi, Art Cinema, Instytucie Francuskim i w Budapeszt Kertmozi. Więcej informacji m.in. na stronie Instytutu Polskiego w Budapeszcie. Stowarzyszenie Katolików Polskich pod wezwaniem świętego Wojciecha zaprasza na spotkanie z ojcem Adamem Somorjoim i promocję jego książek. Miejsce wydarzenia Budapeszt Dom Polski, 20 września, godzina 11.45. W programie fragment filmu Kościół i naród w Europie Środkowej, refleksje osobiste i o wspólnych cechach ludów państw Grupy Wyszehradzkiej. Moderatorem spotkania będzie dr Imre Molnar, a oprawę muzyczną zapewni Jakub Deák. Polski Dom Kultury, oddział Oheć, ulica 11, ma zaszczyt zaprosić na wystawę obrazów i prezentację książki Czas i znaki Diego Iwaszka oraz inne eseje pani Olgi Wójcik. Prezentacja odbędzie się w Domu Polskim po mszy świętej około godziny 12 27 września. Przez całe lato, aż do 23 września, Polski Dom Kultury na Węgrzech, oddział Oheć 11, zaprasza do Budapesztańskiego Domu Polskiego do oglądania wystawy fotograficznej Żywe obrazy, pochodzącej z zasobów Fundacji Dziewięć Sił. W dniach od 24 do 27 września Polskie Stowarzyszenie Kulturalne imienia Józefa Bema organizuje wyjazd edukacyjny na Słowację śladami polskich uchodźców wojennych z czasów II wojny światowej. Wyjazd zakończy wizyta Vamos Mikola na Węgrzech. Do 27 września w Muzeum Świętego Stefana w Sejtesfehérvár można oglądać wystawę poświęconą Janowi Pawłowi II. No i kolejne informacje dla spacerujących. Na ogrodzeniu ambasady polskiej w Budapeszcie przez całą dobę można oglądać fotograficzną wystawę plenerową przygotowaną we współpracy z Polską Organizacją Turystyczną pod hasłem Cztery pory roku. Wystawę plenerową ambasady polskiej oraz Polskiej Organizacji Turystycznej planszę Polska Nieoczywista przez całe lato można oglądać na płocie Domu Polskiego w 10 dzielnicy Budapesztu przy rogu ulic Kryer i Oheg 11. A na wystawę tę zaprasza Polski Dom Kultury na Węgrzech. Tyle bieżących informacji. Oddano hołd Węgrom zasłużonym dla narodu polskiego. 1 września na budańskim cmentarzu Forkosrét Polskie Stowarzyszenie Kulturalne imienia Józefa Bema na Węgrzech było organizatorem upamiętnienia 87. rocznicy wybuchu II wojny światowej oraz oddania hołdu Węgrom zasłużonym dla narodu polskiego. Doktorowi Józefowi Antalowi Seniorowi, generałowi Zoltanowi Boalo i pułkownikowi Lorandowi Utasiemu, którzy mieli znaczący wpływ w udzielaniu pomocy polskim uchodźcom w czasach II wojny światowej. W spotkaniu udział wzięli przedstawiciele polskiej dyplomacji, kleru, organizacji polonijnych, polscy samorządowcy oraz członkowie rodzin Antalów, Boalo i Utasich. Pozwólcie Państwo, że powrócę do wspomnień dotyczących czasu wojny. Mówi Tadeusz Olszański, Boglarczyk. Nagranie pochodzi z archiwum naszej redakcji.
1: Czuję tę rocznicę w sposób jakiś niezwykły, uroczysty, oddający hołd Węgrom, którzy nam pomogli, oddający cześć tym wszystkim, którzy korzystali i podnoszący jakoś sprawę honoru tego, co między Polską i Węgrami się stało w tych trudnych chwilach, kiedy właściwie zachodnie mocarstwa palcem w bucie nie kiwnęły. A wbrew temu wszystkiemu, że Węgry były powiązane politycznie z zupełnie innym, z inną stroną, to zachowały honor wobec nas. I to było coś niezwykłego. To przecież dzięki temu, że Węgrzy otworzyli nam granice, udało się zachować i odbudować polską armię na zachodzie. To tutaj znalazły schronienie dziesiątki tysięcy, nigdy nie będziemy tego wiedzieli ilu, bo to przecież
2: nie do policzenia.
1: Kompromitowało Węgrów wobec Niemców. To było nie do policzenia. Obozy internowanych właściwie były obozami przecieków. Jedni przychodzili, drudzy wychodzili. Znaleźli tutaj schronienie również cywile. No i przede wszystkim, co najważniejsze, znaleźliśmy schronienie my, polskie dzieci, dla których nauka w Generalnej Guberni była zamknięta. Po 7 klasach szło się do pracy przymusowej albo było się wywożonym do Niemiec na gospodarstwa rolne do pomocy. A tutaj kilkaset dzieciaków uczyło się w szkole w Balatonboglar. Było też około ponad 200 też studentów na uczelniach wyższych węgierskich. I kiedy ja w 1945 roku wróciłem do Krakowa po wojnie i poszedłem dzięki świadectwu z Balatonboglara, miałem świadectwo ukończenia pierwszej klasy gimnazjalnej, zakwalifikowano mnie do trzeciej klasy, to ze mną razem do trzeciej klasy gimnazjalnej chodzili ode mnie o 3-4 lata starsi chłopcy, bo nie mieli możliwości nauki. Przecież to było coś niesamowitego. Myśmy tutaj mieli enklawę, myśmy tu na Węgrzech mieli stworzone do marca 1944 roku olbrzymie możliwości, które wykorzystaliśmy.
0: Panie Tadeuszu, wspomniał Pan o Balatonboglar. Jak tam się żyło?
1: Ja trafiłem tutaj do Boglaru dopiero w 1943 roku jesienią, bo granica zielona była cały czas otwarta i właściwie ten eksodus rozpoczął się we wrześniu, a trwał permanentnie. I jak tam się uczyło? Uczyło się świetnie. Ja właściwie dzięki temu zrobiłem tamtą pierwszą klasę gimnazjalną, to zostało mi zaliczone. Wkroczyli Niemcy w marcu 1944 roku i szkołę rozwiązano. No to było coś niesamowitego, kiedy z Generalnej Guberni, gdzie nie było polskich książek do nauki, ja dostałem drukowane na Węgrzech polskie podręczniki szkolne. To było coś niesamowitego, kiedy śpiewaliśmy, kiedy ranne wstają zorze, a po zakończeniu hymn śpiewaliśmy. Kiedy w Domu Kultury po przedstawieniach wszyscy wstawali i śpiewaliśmy, jeszcze Polska nie zginęła. zginęła. Na miły Bóg, to przecież było coś niesamowitego.
2: W środku wojny.
1: W środku wojny, tak, że to było coś cudownego i to było wspaniałe. Ja pamiętam swoich nauczycieli, tam szlifowałem język węgierski, uczyłem się języka węgierskiego. Wprawdzie moja matka była Węgierką, ale dopiero ta znajomość języka węgierskiego tutaj dostała takie szkolne podstawy w polskiej szkole w Balaton Boglar, a potem w czasie pobytu, do końca czasu pobytu, do końca wojny, to się przecież z dzieciakami węgierskimi komunikowałem i tam oni mi powiedzieli, jak co się nazywa. No z dziećmi się rozmawia w danym języku. Wojna się skończyła, ja wyszedłem z niej ze znajomością kilku języków, bo oprócz rosyjskiego i niemieckiego doszedł węgierski i doszedł jeszcze rumuński, bo do końca wojny czekaliśmy w miejscowości Nagytarna, dziś to jest Tarna Mare, która leży w Siedmiogrodzie i była ona zamieszkała również przez Rumunów, no ale później używałem tylko języka węgierskiego, z języka węgierskiego zacząłem tłumaczyć literaturę, pisać o Węgrzech, tak to wyglądało.
0: Jest pan synem Węgierki i z domu pan wyniósł język węgierski, ale gdyby nie właśnie Węgry, gdyby nie czas II wojny światowej, czy ja się mylę, czy w późniejszej pana pracy, która się bardzo z Węgrami wiąże, przecież był pan dyrektorem Instytutu tutaj Polskiego na Węgrzech właśnie, korespondentem przecież mediów różnych, ale i pisze pan wiecznie coś o Węgrzech i ta tematyka węgierska jest panu bardzo bliska. Gdyby nie ten czas wojenny na Węgrzech, czy to by się wydarzyło w pana życiu?
1: Nie, zdecydowanie absolutnie nie. Oczywiście ja byłem w wyjątkowej sytuacji, ponieważ mogę powiedzieć, że mam różne języki, ojczysty polski i macierzysty węgierski, ale gdyby nie wojna, to moje losy potoczyłyby się prawdopodobnie zupełnie inaczej. Nie zostałbym ani dziennikarzem, prawdopodobnie byłbym lekarzem, czyli po ojcu kontynuowałbym tę pasję. Trudno w tej chwili cokolwiek powiedzieć. Potoczyło się tak, jak potoczyło i jestem za to losowi wdzięczny. Czyli nie los utracony, a los wdzięczny. Są przypadki, które kształtują życie.
0: Słuchaliśmy już nieżyjącego pisarza, publicysty, dziennikarza, byłego dyrektora Instytutu Polskiego w Budapeszcie Tadeusza Olszańskiego. Nagranie zachowało się w archiwum naszej redakcji.

tym roku cała Polska, cała Europa, cały świat czyta razem z nami Dziady Adama Mickiewicza. Wszak właśnie się odbywa Narodowe Czytanie 2026. Na Węgrzech między innymi w Debreczynie, Miskolcu, Szolnoku i Budapeszcie, gdzie Ogólnokrajowy Samorząd Polski zaprosił do udziału w Narodowym Czytaniu, które właśnie w chwili emisji naszej audycji odbywa się w Budapeszcie przy ulicy Alomarz 10, gdzie na warsztat wzięto Dziady. Wspólnie z aktorami Teatru Śląskiego czytający przenieśli się w świat mistyki, gdzie przeszłość miesza się z przeszłością, dobro walczy ze złem, a Polacy ponownie walczą o wolność. Dziady Adama Mickiewicza to arcydzieło polskiego romantyzmu. Opowiadają o dawnym ludowym obrzędzie wywoływania duchów, ludzkiej moralności, nieszczęśliwej miłości oraz o brutalnych prześladowaniach Polaków przez rosyjski carat. Utwór łączy świat żywych ze zmarłymi i pokazuje duchową walkę o wolność narodu. Dziady Adama Mickiewicza najlepiej czytać w kolejności fabularnej i historycznej. Część druga, część czwarta, część trzecia, a na koniec część pierwsza, która jest niedokończonym zbiorem scen. Taki układ ukazuje przemianę głównego bohatera z nieszczęśliwego, nastrojowego kochanka w dojrzałego bojownika o wolność narodową. Głównym przesłaniem Dziadów Adama Mickiewicza jest uniwersalna prawda o odpowiedzialności moralnej, konieczności współczucia drugim oraz walce dobra ze złem. Liczba 44 z Dziadów części trzeciej Adama Mickiewicza to symboliczny kryptonim przyszłego Zbawcy, Mesjasza, polskiej ludzkości, którego w widzeniu księga Piotra zapowiada ksiądz Piotr. Oznacza tajemniczego przywódcę, wodza, który ma uwolnić naród z niewoli. Nazwa Dziady pochodzi od określenia duchów przodków dziadów. W dawnych wierzeniach słowiańskich i językach wschodniosłowiańskich słowo to oznaczało zmarłych członków rodu, z którymi starano się utrzymywać łączność, aby zapewnić sobie ich przychylność i opiekę. We wstępie do części drugiej czytamy: jest to nazwisko uroczystości obchodzonej dotąd między pospólstwem w wielu powiatach Litwy, Prus i Kurlandii na pamiątkę dziadów, czyli w ogólności zmarłych przodków. Uroczystość ta początkiem swoim zasięga czasów pogańskich i zwała się niegdyś ucztą kozła, na której przewodniczył koźlarz, huślarz, guślarz. Razem

muszą czyścicowym. Cel ta poważny, święta, miejsca samotne, czas nocny, obrzędy fantastyczne przemawiały niegdyś silnie do mojej imaginacji. Słuchałem bajek, powieści i pieśni o nieboszczykach powracających z prośbami lub przestrogami, a we wszystkich zmyśleniach poczwarnych można było dostrzec pewne dążenie moralne i pewne nauki, gminnym sposobem zmysłowie przedstawiane. Poema niniejszy przedstawi obrazy w podobnym duchu, śpiewy zaś obrzędowe gusła i inkantacje są po większej części wierne, a niekiedy dosłowne, z gminnej poezji wzięte. Czy Dziady Adama Mickiewicza wydano po węgiersku? Tak. Fragmenty Dziadów Adama Mickiewicza przetłumaczono i wydano na Węgrzech. Dzieło funkcjonuje w języku węgierskim pod tytułem Őrsök, co oznacza przodkowie. Poszczególne części i fragmenty, na przykład część druga czy wielka improwizacja, przekładali na węgierski wybitni tłumacze, a teksty publikowano w antologiach literackich oraz na portalach. Utwór doczekał się także węgierskich realizacji, m.in. na deskach teatrów wystawiano adaptację części drugiej Dziadów w reżyserii Zoltana Bolasza.

0: Audycja powstała w 2026 roku w imieniu Tunde Trojan Ryki Dejmeszy, kierownika produkcji Helgi Zilla i realizatora akustycznego. Żegna się z Państwem autorka i mówiąca te słowa Bożena Bogdańska-Sodojowa. Można nas słuchać ponownie ze strony internetowej mediaclick.hu. Do usłyszenia. Słuchamy Basi Stępniak-Wilk.
1: Uciec, zmienić te na inne krajobrazy i powietrze, wyruszyć za